0: Ja, po szohanem. A nasz de bukur. Ja po co w ty? Fajl, a mu da się kodin ci kanon, brat?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Kaperadion. Kaperadion.